0: RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Skłodowska Kiri, rebeliantka Angeliki Kuźniak, wydanej przez wydawnictwo literackie. Czyta Dorota Landowska.
1: Oprócz tego Kiri chciał, żeby awans na uczelni wynikał z wiedzy, a nie ze stażu pracy. I aby decyzję o nim podejmowała Rada Wydziału, bo teraz robił to dziekan. Dodatkowo należało opracować przepisy bezpieczeństwa, gdyż w laboratoriach zdarzało się coraz więcej wypadków. Około 1:00 wstają od stołu. Wieczorem wszyscy mają spotkać się raz jeszcze, tym razem na kolacji u państwa Kiri. Do drukarni Henri'ego Gutiera Villarsa, wydawcy czasopisma naukowego Compte Rendu, gdzie chce przejrzeć korektę swojego artykułu. Piotr Kiri dociera po kilkunastu minutach. Drzwi są zamknięte na głucho. Drukarze w całym kraju rozpoczęli strajk. Teraz może wrócić do laboratorium. Chociaż nie, nie od razu. Jeszcze ma coś do sprawdzenia w bibliotece Instytutu. Skrzyżowanie Pont Neuf, Quai de Conti i Rue de Fine, jak zwykle zatłoczone. Wozy dostawcze, karetki, dorożki, rowerzyści. Ulice są tak wąskie, że pojazdy, mijając się, kołami ocierają o krawężnik. Piesi też nie mają lekko. Dwie osoby na chodniku z trudem przeciskają się obok siebie. Mocno zacina deszcz. Jest 14:30 mniej więcej. Piotr idzie skulony. Stawia stopy do środka, lekko uginając kolana. Utyka. Wilgoć nasila ból nóg i kręgosłupa, który nie ustaje od dawna. Nie pomaga nawet przepisana przez lekarza strychnina. O szkodliwości radu jeszcze się wtedy niewiele mówi. Nikt, nawet on sam, nie wie, że napromieniowanie spowodowało u niego częściowy rozpad kości. Jedną ręką trzyma poły marynarki, w drugiej parasol. Z pewnością ograniczał mu widoczność. Od strony nabrzeża wjeżdża na skrzyżowanie 5-metrowy wóz. Załadowany materiałem na mundury waży kilka ton. Ciągną go dwa młode perszerony. Woźnica wymija dorożkę. Z prawej widzi tramwaj. Chce się zatrzymać, ale motorniczy daje mu znak, żeby przejechał pierwszy. W tej właśnie chwili Piotr próbuje przejść na drugą stronę ulicy, przed dorożką, która nadjeżdża z naprzeciwka.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Skłodowska Kiri, rebeliantka Angeliki Kuźniak, wydanej przez wydawnictwo literackie. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze.

0: Reklama.
1: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
2: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w sierpniu produkty Foxy, papier toaletowy trójwarstwowy, jedwab 10 rolek i ręcznik papierowy trójwarstwowy Tornado, jedna rolka. Jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 15,99. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Marian, o czym myślisz?
4: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
3: O mega okazjach w Media Expert.
4: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
7: Bo teraz łosoś atlantycki w plastrach tylko 6,49 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 8,99. A polskie borówki tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 21,99. Oferta do 12 sierpnia. Oszą, co zaplanuję, to kupuję. Także online.
8: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
9: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
10: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłów.

0: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen. Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
1: O.
0: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
1: O, a o ile?
0: 35 groszy taniej na litrze.
1: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
0: Tak.
2: A jak lemoniadę?
0: No też.
1: To poprosimy.
0: Ale co?
2: Wszystko.
0: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen. Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
3: Po reklamie.
4: Punktualnie godzina 9:00. Słuchajcie RMF Classic. Czas na prognozę.
5: Prognoza pogody w RMF Classic.
4: W większości regionów dziś zachmurzenie małe i umiarkowane. Tylko lokalnie na południowym wschodzie wzrastać będzie do dużego. I właśnie w tym regionie możliwe są słabe, przelotne opady deszczu. A na termometrach od 19 stopni na północnym wschodzie i wybrzeżu do 26 stopni Celsjusza na krańcach południowo-wschodnich. 2 minuty po godzinie 9:00. Jadwiga Polus, dzień dobry. Rozpoczynamy wspólny weekend na falach RMF Classic. Na początek Lana Del Rey w piosence z filmu Wielki Gatsby. Zapraszam do godziny 11:00.

Legendarny filmowy ragtime Henryka Kuźniaka z filmu Wabanki. Tym rytmem rozpoczynamy sobotę bez pośpiechu z RMF Classic. Razem do godziny 11 w programie m.in. Wakacyjny program Domy Gwiazd, czyli Tak budzą się gwiazdy. Dziś opowiem Wam o poranku legendy tanga Carlosa Gardela. To około 9.30. Przypomnę Wam także o trwającej wakacyjnej akcji RMF Classic, filmowa Mapa Polski. Będę mieć dla Was również informacje kulturalne, jeśli zmierzacie do Zielonej Góry na ten weekend, bo już jutro rozpoczyna się w Zielonej Górze wspaniały festiwal Kornoobraz. A teraz muzyka Wolfganga Amadeusza Mozarta, fragment symfonii G-moll nr 40, orkiestrę Les Musiciens du Louvre prowadzi maestro Marc Minkowski.

0: Reklama.
1: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
2: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
3: Bierzemy.
1: Buen provecho.
3: A to co?
2: No, owoce, ale morza.
4: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
5: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polska borówka amerykańska, tylko 9,99 za 500 gramów, aż 60% taniej. A woda mineralna cisowianka niegazowana i lekko gazowana 1,5 litra, jedynie złoty 79 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, złoty 79. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na Volkswagen.pl.
8: Volkswagen.
9: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
10: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
11: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
12: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
11: W tę sobotę masło Ekstra Polmlek, złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. A wielopaki lodów, kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Kaufland.
13: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
14: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
13: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
14: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
13: Czyli?
14: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
9: Po reklamie.

A już teraz w RMF Classic Taron Egerton jako Elton John. Posłuchajcie jego wersji słynnej piosenki, a zaraz potem Gladiator z muzyką Hansa Zimmera. Słuchacie programu Sobota bez pośpiechu z RMF Classic.

0: Muzyka Hansa Zimmera do filmu Gladiator pysznie wpływa o poranku. Jeśli potrzebujecie łagodności i ciepła, no to taką muzykę możecie znaleźć właśnie w RMF Classic. To jest program Sobota bez pośpiechu, wakacyjny weekendowy poranek. O tej porze co sobotę prowadzę Was po najwspanialszych domach gwiazd. Dziś zatrzymujemy się w Argentynie, w domu Carlosa Gardela w Buenos Aires.
1: Tak budzą się gwiazdy. Po zakamarkach rezydencji słynnych ludzi oprowadza Jadwiga Polus.
0: Buenos Aires budzi się inaczej niż europejskie miasta. Najpierw słychać odległy stukot metra, potem pierwsze autobusy, otwierane okiennice i zapach świeżo mielonej kawy. A w dzielnicy Abasto przy ulicy Jean Jaur 735 stoi niepozorny dom, który dla Argentyńczyków jest tym, czym Graceland dla fanów Elvisa Presleya. To dom Carlosa Gardela. Dziś muzeum biograficzne poświęcone legendarnemu piosenkarzowi tanga, Carlosowi Gardelowi. Spróbujmy wyobrazić sobie jego poranek. Jest rok 1930. Przez otwarte okno wpada ciepłe powietrze Buenos Aires. Z ulicy dochodzą nawoływania sprzedawców, dźwięk tramwaju, pierwsze akordy bandoneonu grane gdzieś na sąsiednim podwórku. Gardel zawsze wstaje później niż robotnicy. Najpierw zagląda do swojej mamy, Berty. To właśnie dla niej kupił ten dom w 1927 roku, gdy stał się już największą gwiazdą tanga. Mówił, że wszystko co osiągnął, zawdzięcza właśnie jej. Na stole czeka yerba mate i gazety. Za kilka godzin rozpocznie się kolejna próba, ale zanim wyjdzie z domu, jeszcze nuci melodię. Jesteśmy w domu człowieka, o którym w Argentynie mówi się do dziś. Gardel śpiewa z każdym dniem coraz piękniej. To powiedzenie zresztą weszło do codziennego języka i oznacza kogoś bardzo wyjątkowego. To właśnie tutaj dojrzewał artysta, który odmienił historię tanga. W 1917 roku nagrał utwór Mi Noche Triste, uznawany za narodziny tango canción, czyli tanga śpiewanego. Od tej chwili tango przestało być wyłącznie muzyką do tańca. Zaczęło opowiadać o miłości, tęsknocie, o utraconym czasie. Kilkanaście lat później powstaną El Día Que Me Quieras, Por Una Cabeza i Volver z pamiętnym wersem 20 años no es nada. 20 lat to przecież nic. To zdanie Argentyńczycy cytują do dziś. Dom zachował atmosferę tamtych lat. W kolejnych pokojach można zobaczyć jego eleganckie garnitury, kapelusze, gitarę, gramofon, fotografie, plakaty filmowe, rękopisy, nuty i setki pamiątek z tras koncertowych po Europie i Ameryce. W tle nieustannie rozbrzmiewa jego głos. To niezwykłe uczucie. Ma się bowiem wrażenie, że gospodarz za chwilę zejdzie po drewnianych schodach i zaprosi gości na próbę. Latem warto rozpocząć zwiedzanie Buenos właśnie tutaj. Zanim ruszycie śladami tanga po San Telmo czy La Boca, dom Gardela nie jest duży, ale opowiada historię całego miasta. A jeśli będziecie mieć więcej czasu, warto zostać jeszcze na koncercie lub pokazie filmowym organizowanym w muzeum. Wtedy zobaczycie, dlaczego Buenos Aires do dziś oddycha rytmem tanga i ma głos Carlosa Gardela, który od blisko 100 lat słychać nieustannie w jego mieście.
1: Tak budzą się gwiazdy. Po zakamarkach rezydencji słynnych ludzi oprowadza Jadwiga Polus.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: A spod igły prezentuje Wojciech Padias.
2: Francuska wytwórnia o wdzięcznej nazwie i Oiselier i jej seria kwiatowa Florilegium. W pięknie skomponowanej płycie z tym, co Antonio Vivaldi napisał na dwa instrumenty. Mamy więc dwie trąbki, potem dwie wiolonczele, dwoje skrzypiec i dwa flety. W ciągu godziny wysłuchamy aż sześciu koncertów. Płyta z 1978 roku, Christopher Hogwood i jego Academy of Ancient Music.
1: Wakacyjna muzyka spod igły. Już dziś o 21:00.
3: Reklama.
4: Od Piotrkowa do Lubomierza. Polska skrywa setki miejsc, które zapisały się w historii kina i telewizji.
5: Dlatego tego lata ruszamy w trasę, by stworzyć filmową mapę Polski RMF Classic.
4: W twojej okolicy kręcono

0: Dzisiaj ze mną w studiu RMF Classic choreograf, tancerz, jak się okazuje, i aktor Michał Piruk.
1: Każdy ma jakieś swoje przeżycia.
0: Ty taki euforyczny jesteś, przynajmniej tak mi się wydajesz.
1: Ja sobie zawsze mówię, że z jednej strony jestem inteligentny, ale niezbyt mądry.
0: No, tak bywa.
1: Bywa,
0: czasami,
1: prawda?
0: Tak.
1: Więc ja mam trochę na zasadzie wyparcia. Jak się dzieją bardzo złe rzeczy, to ja jestem jak Scarlett O'Hara. Ale o tym to pomyślę jutro. I teraz się patrzę, jak to jest ładne, jakie to jest ładne i jak fajnie spędzić czas z kimś innym.
0: Ale ponoć to tak właśnie należy.
1: Tak powinno chyba się robić.
0: Bo zawsze tak umiałeś, czy się nauczyłeś tak, po
1: się
0: drodze?
1: Śmieję, że jestem trochę... Bo ja mam jakiś silny system wyparcia. Nie zawsze mi się to udawało. Pamiętam taki moment w Teatrze Tańca, jeszcze Kielskim Teatrze Tańca. Zbliżaliśmy się do pierwszej premiery, kiedy już z adeptów wszedłem do teatru i pierwszy raz...
0: To jeszcze w Kielcach.
1: W Kielcach, taką dosyć dużą rolę. Piotrek Galiński wtedy był choreografem tego spektaklu. No i wydarzyła się dosłownie na parę dni przed premierą, no w mojej rodzinie duża tragedia. To jak gdyby, jakbyś nie chciała, to gdzieś w tobie siedzi, no, zwłaszcza jak jesteś dzieckiem. I ja chodziłem na te próby, ale się nie mogłem skupić.

0: kupić. No i cały czas ochrzan. I w pewnym momencie ja tam powiedziałem, że tak, no ale jestem w takiej sytuacji. I dyrektorka wtedy popatrzyła na mnie i powiedziała, okej, ale to jest twój prywatny dramat. Za parę dni wejdą na widownię ludzie, którzy płacą. I nie powiemy im, że jedna z głównych ról przeżywa dramat życiowy, więc od ciebie zależy decyzja, czy jesteś w stanie wejść i się odciąć i zrobić swoją pracę najlepiej, jak powinieneś, czy zamieniamy na dublera. No i znowu wpłynęło na moją ambicję, że
1: no, aha, nie.
0: No dobra, nie, gdzie?
1: Tak.
0: Zrobię, oczywiście. I też przedziwne, że nauczyłem się tą tragedię wykorzystać do zbudowania tej roli i rozwinięcia tej roli. Bo akurat ten mój bohater w pewnym momencie umierał i z przedawkowania w euforycznym zakochaniu.
1: No to było ale... być czy brać.
0: Ta, skąd ty? A niby nic nie wiem. A widzisz. I potem się nauczyłem patrzeć na takie rzeczy, na takie kłody, które nam życie rzuca pod nogi, że możemy nad nimi siedzieć i rozpamiętywać, się zastanawiać, czemu nas to spotkało, albo przyjąć i przefiltrować w głowie, jak możemy to wykorzystać na własną siłę.
1: Do poruszającej rozmowy z Michałem Pilugiem wrócimy niebawem w RMF Classic.

0: Reklama.
1: Miasto Kraków, Green Film Festival. Codziennie do 16 sierpnia. Pokazy filmów ekologicznych z całego świata. W plenerowych kinach na bulwarach wiślanych. A do tego warsztaty, dyskusje, strefa darmowych napraw rowerowych, krawieckich, strefa dobrego smaku i klimatyczne kino dla dzieci. Szczegóły na www.greenfestival.pl. Zapraszają partner tytularny Bank BNP Paribas i RMF Classic.
2: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
3: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
4: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie truskawki w Pobiałce. Teraz aż 33% taniej. To tylko 19,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. A Dallmayr kawa mielona 500 gramów. Teraz jedynie 3,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
7: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
8: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
9: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja! 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Na wszystkie produkty. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polska borówka amerykańska. Tylko 9,99 za 500 gramów. Aż 60% taniej. A woda mineralna cisowianka niegazowana i lekko gazowana 1,5 litra. Jedynie złoty 79 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 79. Netto. Patent na tanie zakupy.
12: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
13: Skąd ta piana, kochanie?
12: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
0: Po reklamie.
14: Słuchajcie, RMF Classic, dochodzi godzina 12.
15: Prognoza pogody w RMF Classic.
14: Pomimo lekkiego ochłodzenia wciąż możecie liczyć na dużo, dużo chwil ze słońcem. Zachmurzenia tylko małe i umiarkowane, jedynie na południowym wschodzie Polski będą wzrastać do dużego i w tym regionie możliwe słabe, przelotne opady deszczu. Najchłodniej na północnym wschodzie i wybrzeżu 19 stopni, około 23 stopnie w centrum, najcieplej na krańcach południowo-wschodnich do 26.
16: Filmowe lato. Tylko w RMF Classic.
17: Kochani słuchacze radia RMF Classic, mówi do Was Anna Dymna,
18: Maciej Sztur, Andrzej Seweryn.
19: Serdecznie pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy RMF Classic, do których sam należę, Janusz Gajos.
20: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Kaja zaprasza w RMF Classic.
1: Dzień dobry, tu Kaja w RMF Classic. Dziś moim gościem jest tancerz, aktor i choreograf Michał Piluk. Ty bardzo lubisz podróże, ale to jest bardzo też ciekawe, bo twierdziłeś w jakimś wywiadzie, że lubisz w dzikie takie miejsca, gdzie właśnie tej cywilizacji jeszcze nie ma. To jak to z tobą jest? Jesteś takim mieszczuchem, a tutaj wybierasz takie miejsca dzikie, to...
2: Bo jak jadę na wakacje,
1: no, to się zmieniasz.
2: To mogę robić city breaki ze znajomymi. Tak, żeby pojechać do Tokio, do Nowego Jorku. To miasto samo w sobie mnie męczy, więc żeby nie widzieć tego i żeby ono mnie nie przerażało.
1: Tokio i Nowy Jork męczy, to tak, absolutnie tak.
2: No to tylko ludzie mogą spowodować, że ten czas będzie fajny.
1: Tak.
2: A jak są spokojniejsze miejsca i dzikie miejsca, to ja zabieram plecak i wtedy lubię być sam, bo wtedy się wyciszam.
1: Nie boisz się być sam w dzikich miejscach?
2: Ale jak zanim pierwszy raz pojechałem, byłem przerażony.
1: No wiesz, ja się boję sama.
2: Byłem, no ale to też jest...
1: A wiesz, gdzie to było?
2: Do Etiopii poleciałem pierwszy raz.
1: Ale se wybrałeś.
2: No bo wiesz, dlaczego sobie tak wybrałem? Bo miałem wolne i wiedziałem, że nikt z moich znajomych nie pojedzie do Etiopii, bo nigdy... Gdyby byliśmy żywieni tą papką taką Etiopia, strasznie biedny kraj,
1: głód,
2: no bo żyliśmy tym 83, wielkim głodem, we are the world i tak dalej. Ja miałem zaplanowane wakacje, które się wysypały właśnie ze względu na wojnę, bo ja miałem zrobić Sudan, Etiopię, a potem miałem się połączyć ze znajomymi Rwanda, Uganda.
1: Rwanda.
2: No ale, straszna, tylko że tylko tam, jak wejdziesz od, bo jak już wejdziesz od strony Kongo przez Virunga, to jesteś w stanie zobaczyć goryle wielkie. Najpiękniejsze pasmo, w najniebezpieczniejszym miejscu praktycznie, jednym z najniebezpieczniejszych, bo w Afryce jest dużo więcej niebezpiecznych miejsc, takich jak północna Nigeria, Libia, Somalia. Sudan obecnie. No jest dużo takich niebezpiecznych miejsc. To było takie moje marzenie. No ale się zaczęło wszystko kitłasić. COVID, wojny. Moi znajomi, że jednak fajnie, ale jak oni zobaczyli, że mamy mieszkać w dżungli, w błocie, to oni wolą taki hotel z palemkami. Nie wystawili. Wiesz, o co chodzi?
1: No, wiem.
2: Ja mówię, kurde, super. No to nie jest wyprawa, żeby samemu pojechać, no bo takie góry oglądać fajnie jest oglądać z kimś.
1: W ogóle świat fajnie jest oglądać z kimś.
2: Tak, ale mówię... To sobie odłożę, to pojadę gdzieś, gdzie nikt ze mną na pewno nie będzie chciał pojechać. No i Etiopia była tym miejscem, które zawsze marzyłem, żeby
1: jak
2: pojechać.
1: Jak cię przyjęli?
2: To było przedziwne, bo ja w nocy napisałem, na forach szukałem różnych opinii o różnych ludziach. Napisałem do takich ludzi, którzy organizowali wyprawy takie globetrotterskie i wejście na Raj Dashan, że ja mam taki plan, żeby przyjechać, a oni mi odpisują w nocy kiedy. Ja mówię, mogę jutro. A tak, Swift nie działa, nie masz jak zabukować niczego, więc umówiłem się z obcymi ludźmi, że im robię przez Western Union przelew wstępny, zaliczkowy, wysiadłem, nie wiedząc nikogo, tam wojna była, bo wtedy była wojna między Tigrejem, a całe Królestwo Tigreju było objęte wojną.
1: Albo jesteś bardzo odważny, albo nie masz wyobraźni, jak Boga kocham, ja bym chyba umarła.
2: Tak, tylko że wiesz, wyszedłem z założenia, że Etiopia jest tak ogromnym krajem,
1: no,
2: że to jest tak, jakbym zrezygnował z wakacji w Czechach, bo biją się w Finlandii.
1: Do rozmowy z moim dzisiejszym gościem, tancerzem, aktorem Michałem Pirugiem wrócimy już za chwilę w RMF Classic. A teraz czas na najpiękniejszą muzykę filmową.

0: Do dzisiejszego odcinka zaprosiłam Michała Piruga.
1: W ogóle filozofia mi pomogła w życiu. I to jest dziwne, bo każdy, kto studiował jako przedmiot dodatkowy miał filozofię, to twierdzi pewnie, że to jeden z głupszych przedmiotów. I to prawda, bo ja na dziennikarstwie miałem taki dołożony filozofię, gdzie na blachy musiałaś się nauczyć i przyjąć pewne zasady, które były niezrozumiałe dla nikogo, że tak jest i koniec, kropka. Ale jak studiowałem na Jagiellońskiej filozofii, gdzie się skupiasz na tej filozofii i sobie tłumaczymy, dlaczego pewne rzeczy takie są, a nie inne, mamy tyle wspólnych rzeczy, bo to wszystko się wywodzi z plemiennych wierzeń, z politeistycznych wierzeń, jak zostały formowane społeczeństwa, gdzie zostały doktryny dopisane, ale tak naprawdę wywodzi się z to ze zrozumienia natury, przyrody.
0: Stwierdziłeś, że jesteś agnostykiem.
1: Tak, to na pewno, ale też nauczyła mnie filozofia przez to, że wnikliwie patrzysz, trochę jak na antropologii, na różnych ludzi, nie jednowymiarowo, że ona źle zrobiła, tylko rozumiesz jej kulturę, rozumiesz, gdzie była wychowywana, co było od tej osoby oczekiwane, więc łatwiej rozumiemy postępowanie takich osób. I to, ja uważam, że było najlepsze, co mnie spotkało przez filozofię, że ja sobie ją tak przefiltrowałem, bo ja dzisiaj mam cudowną możliwość poznawania ludzi, na których bym pewnie nigdy nie był otwarty. A to jest niesamowite bogactwo, które dostałem. Nie podchodzić szablonowo do ludzi i wiedzieć, że jak kogoś spotykasz, że ktoś coś robi, to ja wiem dlaczego i też umiem porozmawiać, bo wiem skąd co się bierze i możemy, otwierają się miliony innych tematów do tego,
0: i dlatego też byłeś takim wsparciem dla tych zestresowanych młodych ludzi podczas programu.
1: Wydaje mi się, że to mogła być wartość dodana, o której początkowo w stacji nie wiedzieli, ale bo zanim ocenimy, czy coś umiesz zrobić, czy coś chcesz zrobić, to musisz pomyśleć o milion rzeczy, które się w twojej głowie dzieje w danym momencie i dlaczego sobie mówisz, nie zrobię, nie dam rady. Jak sobie nie poświęcimy i nie damy czasu jako rozmówca, żeby pogrzebać i zrozumieć, nawet jakie miałeś relacje w domu, do jakiej chodzisz klasy, w jakim mieście mieszkasz, bo każdy może mieć inny problem i program się kończy, to musisz wrócić, ale też musisz wrócić do siebie do domu.
0: Rozumiem.
1: I tam nie będzie kamer, tam nie będzie zadania, tam będą ludzie, którzy cię bezlitośnie ocenią za to, co widzieli. Więc to jest niezmiernie trudny program dla tych młodych ludzi.
0: Do rozmowy z choreografem, tancerzem i aktorem Michałem Pirugiem wrócimy już wkrótce, oczywiście w RMF Classic.

0: Reklama.
1: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
2: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
3: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
2: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
3: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
2: Czyli?
3: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
5: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty kurki 200 gramów 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Do tego nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
6: Codziennie niskie ceny.
7: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowit. Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło ekstra łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Nescafe Classic. Kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
0: Po reklamie.

0: kolejny odcinek mojego autorskiego programu Kaja Zaprasza. Całość możecie zobaczyć też w formie wideopodcastu na YouTubie RMF Classic. Wracamy do rozmowy z Michałem Pirugiem. Czyli w czym grasz?
1: No, teraz dużą rolę będę u Hadzie Szody, główną rolę męską w Rycach. Oprócz tego tam w teatrze i tak dalej.
0: Ale ty mówisz też o filmie?
1: O filmie, tak. Jest jakieś dwa seriale, propozycje. Jeden tam małą rzecz robiłem. Tylko, że wiesz, małą dlaczego? No bo jak jesteś bardzo znana, no to ci dadzą rolę cameo. I teraz znana osoba się pokaże, jak coś tam robi. No bo ciężko ci budować rolę w momencie, kiedy się pojawiasz na ekranie, wszyscy ty, ten stop model, ten od modelek, czy tam ta od prawy do lewego. No bo tracisz jak gdyby twarz aktorską, czyli materiału, z którego można stworzyć.
0: Tak, ja też zauważyłam, że niektóre polskie filmy ciężko mi się ogląda, bo znam prywatnie w ogóle osoby, nie?
1: Tak.
0: I
1: jest to dziwne, że...
0: Dziwne, tak.
1: Tak, no to teraz wszyscy cię znają i wiedzą, że ty nie jesteś policjantem, tylko tu prowadzisz top model.
0: No tak.
1: I twoja percepcja trochę inaczej
0: patrzy. Czyli trzeba coś zrobić, żeby do końca życia nie być tym Hansem Klossem, nie?
1: To nie jest łatwe. Ale podjąłem
0: ryzyko,
1: podniosłem rękawicę wyzwaną, rzuconą przez życie. No sam sobie na to też zapracowałem. Być może za długo, być może gdybym nie zrobił 15 sezonów z rzędu, a 4 potem zmienił program, to by było trochę inaczej. No ja po prostu się rozsiedziałem tam, mówię, dobra, zbierz tą dupę i idziesz dalej po nowe.
0: Tak.
1: No i poszedłem i zobaczymy. Na razie jestem zafascynowany, jest jakiś tak, czuję energię z powrotem.
0: Jest nowe.
1: No bo jest nowe.
0: I jest nowe wyzwanie też.
1: Jest, ale w ogóle ja się poczułem znowu tak jakbym sobie zrobił odświeżenie o 25 lat swojego wieku, że budzę się rano, mówię, dobra, i co dalej, co dzisiaj będzie? A tam się budziłem, no jest znowu plan. To jest złe, jak tak masz. Możesz tak miewać, ale jak to się staje przy każdym podejściu do projektu, no to gorzej. Bo ja jako dziecko chciałem być i faraonem, i zbrodniarzem, i sprawiedliwym, i tym taternikiem. Na życie by mi starczyło, żeby tyle scenariuszy poprowadzić. Więc to granie jest dla mnie magiczne, scena jest magiczna, ale też tak bardziej przyziemnie teraz. No. Zrobiłem firmę kosmetyczną. Wszyscy się dziwią, ale ja ją zrobiłem też z takiego poczucia, bo ja jestem trochę matką Teresą, Joanną Dark i jeszcze kilkoma innymi naiwnymi postaciami historii, że zrobię coś, co jest takim hołdem dla natury. Rozumieliśmy naturę, znaliśmy rośliny, znaliśmy wartości tego, co żyje wokół nas i co z tego można zrobić. I połączę z technologią i na nowo wprowadzę, a oprócz tego, że to zrobię, to jeszcze zrobię to na tyle uczciwie, że dam ci to w cenie, której to jest przystępne.
0: Kiedy?
1: A już nawet to wypuściłem. Nie chodziło tylko o rewelacje dla siebie samego, tylko chciałem dać coś, co mnie denerwuje, że wydajemy ciężko zarabiane pieniądze i te rzeczy nie działają. A wiem, że mogą działać. Zrobiliśmy dla kobiet pewne rzeczy, dla młodzieży pewnych rzeczy, żeby ułatwić taki... I to działa, naprawdę działa.
0: Do poruszającej rozmowy z Michałem Pirugiem wrócimy niebawem w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Tego lata ruszamy w podróż dookoła świata. Zamiast biletu lotniczego mamy najpiękniejszą muzykę filmową. A naszymi przewodnikami są słynni aktorzy i reżyserzy.
2: W tym tygodniu wyruszymy filmową podróż u boku jednej z największych aktorek w dziejach Hollywood. Legendarnej i bezustannie wspaniałej Meryl Streep. Odwiedzimy gorącą Afrykę, zawitamy na greckie wyspy, a także przemierzymy nowojorskie uliczki. W programie również muzyka z filmów takich jak Łowca Jeleni, Wybór Zofii czy Sprawa Kramerów.
1: Wakacyjne podróże z gwiazdami w RMF Classic. Już dziś po 18:00 prezentuje Tytus Hołdys.
3: Reklama. Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
4: Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
5: Bo teraz łosoś atlantycki w plastrach tylko 6,49 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 8,99. A polskie borówki tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 21,99. Oferta do 12 sierpnia. Oszą, co zaplanuję, to kupuję. Także online.
6: Adam, nie poznaję Cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
7: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
8: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
9: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
10: A o ile?
9: 35 groszy taniej na litrze.
10: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
9: Tak.
11: A jak lemoniadę?
9: Też.
10: To poprosimy.
9: Ale co?
11: Wszystko.
9: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku. Masło ekstra wypasione 82%, 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. I dodatkowo Arbus Luzem. Cena przed obniżką 5,99.

0: Dzisiaj ze mną w studiu RMF Classic choreograf, tancerz, jak się okazuje, i aktor Michał Piruk.
1: Wiesz, czym się zawsze będziesz kojarzyła? Z zaduszkami.
0: Co ty gadasz?
1: Zaczyna się 1 listopada i Marek Niedźwiecki w Trójce po raz pierwszy puścił twoją płytę Kamień. I to było po 24. I to po prostu zaczynały zaduszki. A w ogóle płyta jaka?
0: To w ogóle dobrze, że ci się tak kojarzy, dlatego tak, że ja cały rok czekam na 1 listopad. Kocham te święta, a szczególnie teraz, kiedy umarli moi rodzice, to w ogóle, wiesz, no, jest to
1: magiczny
0: dzień. Natomiast ja zawsze kochałam, ja jestem z 5 listopada, więc dla mnie, wiesz, od 1 listopada zaczyna się życie.
1: Ale to tylko, no tak jest, bo to jest też wyjątkowy dzień. Nie tylko dla nas osobiście, ale w ogóle jest jakaś energia tego dnia. Ale

0: ci jeszcze powiem jedną rzecz. Jak byłem tancerzem i pracowałem w teatrze, jak szedłem do teatru i mnie wyzywały dzieciaki, to ja zawsze sobie myślałem, a za chwilę wyjdę na scenę, ludzie będą się zachwycać, będą w magicznym świecie. Ale żeby mi było stać na ten świat, to pracowałem w rzeczonej knajpie, co powiedziałem wcześniej. I wiesz, kim byłem wtedy? Kają, która wydała jak ja kocham tę płytę.
1: Ja też kocham tą.
0: Ja sprzątałem, rozkładałem ogródek,
1: ta
0: zamykałem
1: płyta jest
0: ogródek.
1: Wciąż... Za nowoczesna nawet
0: na,
1: dziś.
0: Na czas. Tak. Kocham tę płytę, tylko że mieszałem cię, jak otwierałem knajpę, to leciała jaka, a wieczorami leciał Górecki, bo już byłem tak zmęczony, że włączałem pieśń.
1: Ale kochany jesteś, bardzo ci dziękuję.
0: Naprawdę.
1: Bardzo ci dziękuję.
0: Ale ja ci dziękuję, bo moje życie było też dużo bogatsze ze względu na twoją twórczość.
1: Yes. Michałek, musimy kończyć, a ty mi, to ja dochodzę
0: wychodzić
1: do jakiejś puenty, to ty mnie znowu zbijasz. Dobra, my się sobie, no a to teraz, nie, no to teraz,
0: a,
1: teraz
0: dobra, się koniec,
1: musimy,
0: definitywnie
1: musimy
0: koniec.
1: Się pożegnać, ale bardzo ci dziękuję.
0: Bardzo ja dziękuję.
1: Jesteś naprawdę wspaniałym rozmówcą, interlokutorem, Boże, strasznie dla mnie trudne z moim R słowo. Myślę, że to była bardzo ciekawa rozmowa, ale naprawdę nie dotknęliśmy tylu ciekawych rzeczy, bo ty żyjesz bardzo ciekawym życiem. Jesteś bardzo aktywny, otwarty i właściwie no, ciągle się gdzieś kręcisz. Zaimponowałeś mi w ogóle swoimi podróżami, bo ja w ogóle nie miałabym, nie zbliżam się nawet do połowy twoich doświadczeń, więc myślę, że byłoby o czym gadać kolejny raz i może kiedyś po prostu wrócimy do kontynuacji, co?
0: Bardzo chętnie.
1: No, jak super.
0: Ja się zgadzam zawsze na rozmowy, jest mi bardzo miło.
1: Kochani, dziękujemy wam bardzo za uwagę.
0: Ja bardzo dziękuję.
1: Mam nadzieję, że bawiliście się chociaż w połowie tak dobrze jak my. No a co, ja dziękuję bardzo tobie, Michał, a wam też za uwagę. No i oczywiście zapraszam za tydzień. Dziękujemy bardzo, dobrego życia.
2: Kaja zaprasza. Cała rozmowa w formie wideo podcastu jest już dostępna na kanale YouTube RMF Classic.

0: Reklama.
1: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 133 tysięcy złotych. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
2: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
4: Zdrowit. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze.

0: trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
1: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
2: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
3: Po reklamie.
4: Prognoza pogody w RMF Classic.
5: Dzisiaj zachmurzenie małe i umiarkowane. Lokalnie mogą pojawiać się przelotne opady deszczu. Po dniach upałów i burz nieco się ochłodziło. Jednak nie zabraknie słonecznej pogody. Temperatura maksymalna od 19 stopni Celsjusza w północnych częściach kraju, aż do 26 stopni bardziej na południu.
6: Lato mistrzów muzyki filmowej. Tylko w RMF Classic.
7: Hi, this is James Newton Howard.
8: This is Daniel Pemberton.
9: Justin Hurwitz.
10: Hi, I'm Hans Zimmer. You're listening to RMF Classic.
11: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: To była muzyka Jana Tichsena z filmu Amelia. Przed nią usłyszeliśmy muzykę Joe Hisaishi z filmu animowanego Księżniczka Mononoke o tematyce dziś bardzo aktualnej. Walce zatruwającego ziemię przemysłu z dbaniem o dobro planety i empatii wobec zwierząt. Tu Julia Sarzyńska. Już teraz zapraszam Was na najbliższe godziny wspaniałej muzyki i wspólnego odpoczynku.
1: Czas relaksu w RMF Classic.
0: Dzisiaj dużo się wydarzy. Zgłębimy świat herstorii, porozmawiamy o urlopie i pracy, dowiemy się o charytatywnym działaniu, usiądziemy na fortepianowych ławeczkach i zakończymy spotkanie biorąc leśną kąpiel. Zapowiada się naprawdę ciekawie. Niezbędna do miłego spędzania czasu jest muzyka, więc i jej nie zabraknie. Już niedługo usłyszymy muzykę Patricka Doyla z filmu detektywistycznego Morderstwo w Orient Expressie. Po niej wybrzmi utwór Maxa Steinera z dramatu Przeminęło z wiatrem. Ale zaczniemy od piosenki w wykonaniu Billego J. Thomasa z filmu Butch Cassidy i Sundance Kid.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Ralnych niełatwo się odnaleźć, ale spokojnie, pomożemy wam.
2: Kierunek Lato.
1: Przez całe wakacje będziemy rozdawać wam bilety na koncerty. Znajdziecie nas na festiwalach, wystawach i premierach. Wszędzie tam, gdzie dzieje się coś ciekawego. Kto wie, może zajrzymy też do waszego miasta? No to co, jedziemy?
2: Kierunek Lato. Wakacyjny magazyn RMF Classic.
3: Już w poniedziałek po 15:00.
4: Reklama.
5: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
6: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
7: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
8: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
9: Castorama!
10: Teoria i praktyka.
11: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
10: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo teraz Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
13: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
14: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
15: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
16: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłów.
17: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
18: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
17: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
18: Uff, jest dla mnie ratunek.
17: Tak.
18: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
13: Zdrowit.
4: Po reklamie.
0: Mazurskim żeglarzom RMF Classic życzy stopy wody pod kilem.

0: Fragment 16 sonaty fortepianowej Wolfganga Amadeusza Mozarta w aranżacji na dwa fortepiany Griega wybrzmiał w RMF Classic. To wykonanie koncertowe jest szczególne, ponieważ zostało zarejestrowane podczas festiwalu w Lugano w 2005 roku. Przy fortepianie Marta Archerich oraz Piotr Anderszewski. Po muzyce Mozarta usłyszeliśmy Karnawał w Paryżu, galop opus 100 Johanna Straussa I. Muzyka klasyczna jest świetną towarzyszką codzienności. Bardzo dobrze też w jej takt czyta się książki. Ja polecam muzykę klasyczną, a Łukasz Wojtusik, jak co tydzień, podzieli się z nami najlepszymi rekomendacjami książkowymi. Dzisiaj zabierze nas do świata średniowiecznych herstorii.
1: Bujaj się! Książki do czytania na hamaku. Prezentuje Łukasz Wojtusik.
2: Trudno jest nie skończyć i zatrzymać się w czytaniu książki, o której dzisiaj opowiem wam, a to propozycja do czytania nie tylko w hamaku. A mowa o nowej książce Anny Brzezińskiej, zatytułowanej Cierpliwe Genowefy, bezwstydne Magdaleny, przewodnik po średniowieczu zwykłych kobiet. I od razu uprzedzam, jeśli myślicie, że średniowiecze to wyłącznie królowie, rycerze, bitwy, pojedynki, to książka skutecznie wywraca ten obraz do góry nogami. Autorka pokazuje historię przez losy kobiet, które zwykle nie trafiają do podręczników, o których mało wiemy, gdyby nie Anna Brzezińska i jej badania. Są wśród nich urzędniczki, mniszki, matki walczące o swoje prawa, położna, nawet kobiety zarządzające majątkami, szeryfki, broniące swoich społeczności. Najciekawsze jednak jest to, że bardzo szybko czytając przestajemy myśleć o tych bohaterkach jako postaciach z odległej epoki, ponieważ okazuje się, że one tak jak my spierają się, kochają, walczą o godność, o edukację, o niezależność. Problemy być może się zmieniają, ale ludzie często pozostają zaskakująco podobni. Co ważne, jest to książka Anny Brzezińskiej napisana lekko, z humorem, polotem i jednocześnie z reporterską precyzją i zacięciem, a jednocześnie opowiada historię, wydawałoby się, zwykłe, niezwykle rzetelnie. Cierpliwe Genowefy, bezwstydne Magdaleny, przewodnik po średniowieczu zwykłych kobiet. Serdecznie wam polecam, a wy, co polecacie nam, słuchaczom i słuchaczkom RMF Classic, do czytania latem na wakacje? Czekam na wasze propozycje, krótkie opisy, polecenia po prostu, najciekawsze nagradzam hamakiem. Redakcja @rmfclassic.pl. Doczekać się waszych typów nie mogę, a hamak czeka.
1: Bujaj się! Książki do czytania na hamaku. Prezentuje Łukasz Wojtusik.
0: To wspaniałe, że coraz częściej przedstawiany jest świat także z perspektywy kobiet. Opowiadana jest ich historia, czy może właśnie herstoria. Ten temat zresztą jeszcze dziś poniekąd do nas powróci. Muzycznie pozostańmy przy kobiecych opowieściach. Już teraz piosenka z filmu Top Gun, którą zaśpiewa Terry Nunn, wokalistka zespołu Berlin.

0: Reklama.
1: Od Piotrkowa do Lubomierza. Polska skrywa setki miejsc, które zapisały się w historii kina i telewizji.
2: Dlatego tego lata ruszamy w trasę, by stworzyć filmową mapę Polski RMF Classic.
1: W twojej okolicy kręcono znany film lub serial, a może lokalna społeczność do dziś wspomina obecność ekipy filmowej.
2: Na rmfclassic.pl zgłoś swoją miejscowość i przekonaj nas, dlaczego to właśnie tam powinniśmy przyjechać.
1: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
3: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
4: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
5: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
6: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
8: O.
7: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: O, a o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak.
9: A jak lemoniadę?
7: Też.
8: To poprosimy.
7: Ale co?
9: Wszystko.
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
10: Oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
11: Bo teraz łosoś atlantycki w plastrach tylko 6,49 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zasobu.

0: reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
3: O, mechanik idzie!
4: Mamma mia, el compresor! Facciamo subito, sì?
5: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
6: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
7: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Plecak, myszka do laptopa, a może kawa? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienia. A, i jeszcze coś. Teraz wyprawka szkolna i akcesoria komputerowe tańsze nawet o 40%. A kawa Speciality już od 50 zł za kilogram. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. How good is that?
8: Juhu! Jedziemy do Santago! Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody!

0: 30-dniowym wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: 7-11 sierpnia. Stadnina koni Janów Podlaski. Najpiękniejsze konie arabskie polskiej hodowli. Słynna aukcja Pride of Poland oraz regionalna kuchnia. Zapraszają stadninę z Janowa, Michałowa i Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

0: zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
3: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen. Po reklamie.
5: Odpocznij. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Tym tanecznym akcentem zapraszam Was na chwilę odprężenia. Julia Sarzyńska.
1: Czas relaksu w RMF Classic.
0: Niedługo wybierzemy się na spacer i odwiedzimy dwie ławeczki, które łączy postać mojego ukochanego kompozytora. Ale zanim ławeczki, to najpierw piosenka Can You Feel the Love Tonight, którą zaśpiewa Elton John. Utwór pochodzi z filmu animowanego Król Lew.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Naturalnych niełatwo się odnaleźć, ale spokojnie, pomożemy wam.
2: Kierunek lato.
1: Przez całe wakacje będziemy rozdawać wam bilety na koncerty. Znajdziecie nas na festiwalach, wystawach i premierach. Wszędzie tam, gdzie dzieje się coś ciekawego. Kto wie, może zajrzymy też do waszego miasta? No to co, jedziemy.
2: Kierunek lato. Wakacyjny magazyn RMF Classic.
3: Już w poniedziałek po 15.
4: Reklama.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej.
6: O.
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak.
7: A jak lemoniadę?
5: Też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko.
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
9: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
10: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłów.

0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen. Po reklamie.

przez cały dzień. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Usłyszeliśmy muzykę Vivian Breton z serialu Madison, w którym główną rolę gra Michelle Pfeiffer. Ze świata Montany i Manhattanu przeniesiemy się do Polski, w świat kompozytora epoki romantyzmu i wybitnego wykonawcy jego muzyki. Poznajmy już teraz dwie obiecane ławeczki-pomniki.
1: Relaks na ławeczce z RMF Classic.
0: Siedzący lekko bokiem, o spokojnym wyrazie twarzy, jakby czekał, aż ktoś obok niego przysiądzie i wda się w rozmowę o sztuce, muzyce i pięknych krajobrazach. Ławeczkę Fryderyka Chopina możemy zobaczyć w Hawanie, stolicy Kuby. To może wydawać się dziwne, bo Chopin nigdy na Kubie nie był, ale jak widać, tam też ma grono swoich fanów. Pomnik odsłonięto w grudniu 2010 roku, czyli w roku obchodów 200. rocznicy urodzin Fryderyka Chopina. Wracając na polskie podwórko, poznamy drugą ławeczkę, która co prawda nie przedstawia samego kompozytora, ale znajduje się na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie, nie bez powodu. Na uczelnianym patio siedzi wybitny pedagog, pianista i współczesny chopinista Janusz Olejniczak. Ten najmłodszy laureat Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Fryderyka Chopina w 1970 roku zasiada na ławce w charakterystycznej pozie, jakby zapraszał studentów, pedagogów i przechodniów do tego, by przysiąść obok niego chociaż na chwilę. Jeśli kojarzycie tę postać, to wiecie, że takim rozpoznawalnym elementem ubioru Janusza Olejniczaka był czerwony szalik. I co niezwykłe, pomnik takim czerwonym szalikiem został ozdobiony, a podczas uroczystości otwarcia także uczestnicy wydarzenia mieli na sobie czerwone szaliki. Wiem, widziałam na własne oczy, otulona tym symbolicznym elementem ubioru pianisty. A teraz niech czas umili nam muzyka kompozytora, którą z niezwykłym wyczuciem i miłością wręcz grał Janusz Olejniczak. Przed nami w RMF Classic Polonez Azdur op. 53, zwany także heroicznym, Fryderyka Chopina.

0: reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Tylko z kartą Moja Biedronka. Świeży filet z łososia atlantyckiego Marinero. 5,49 za 100 gramów. Oraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram. Limit dzienny

0: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
1: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
2: Zdrowit. Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś. Młotowiertarka udarowa 1550 W Parkside w zestawie z dutami i wiertłami. Aż 100 zł taniej. Tylko 219 zł. Najniższa cena z 30 dni 319 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Po reklamie.

Za chwilę w RMF Classic Roy Orbison i Drove All Night w wersji z Royal Philharmonic Orchestra. To ciekawe spotkanie, ponieważ łączy oryginalny, pełen napięcia głos Orbisona, który po latach został ubrany w nowe, symfoniczne brzmienie. Posłuchajmy.

Wielkimi krokami zbliża się 18. Tym samym kończymy sobotnie popołudnie relaksu w rytm wyjątkowej muzyki. Chociaż dobrej muzyki nie zabraknie, bo już niedługo przywita Was Tytus Hołdys, który poprowadzi program muzyczny.

muzyczny przepełniony wspaniałymi opowieściami i równie wspaniałą muzyką. Ja dziękuję za wspólny odpoczynek, leśne wędrówki, książkowe opowieści, ławeczkowe rozmowy oraz wiele innych atrakcji, w których razem wzięliśmy udział. Życzę dobrego wieczoru, bo 8 sierpnia to data wyjątkowa i zapraszam do Ogrodu Botanicznego jutro o godzinie 14. Kłaniam się, Julia Sarzyńska.

0: reklama.
1: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera. Volkswagen.
2: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit. Mega okazje w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją. Do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie.
8: Wakacyjne podróże z gwiazdami w RMF Classic. Zaprasza Tytus Hołdys.

Królowa tańca, Dancing Queen, a tak naprawdę i królowa srebrnego ekranu. Dzisiejszą gwiazdą programu Wakacyjna Podróż z Gwiazdą jest wielka, wspaniała Meryl Streep. Kłaniam się nisko, Tytus Hołdys, i zapraszam na to muzyczno-filmowe spotkanie z muzyką do produkcji z udziałem Meryl Streep. Właśnie to jej. Jakże bogata, jakże różnorodna filmografia nas dziś pokieruje w stronę tych najróżniejszych zakątków globu. Zaczynamy musicalowo. To oczywiście film Mamma Mia, oparty na przebojach z repertuaru szwedzkiego zespołu ABBA. Światowa prapremiera tego musicalu odbyła się w roku 1999 w londyńskim Prince Edward Theatre. To miejsce o wręcz absolutnie fascynującej i wyjątkowo dynamicznej historii, od eleganckiego teatru przez klub rewiowy, kasyno, a później ogromne kino działające od połowy lat 50. do końcówki lat 70. aż do tego powrotu do scenicznych korzeni. A jeśli chodzi o filmową odsłonę Mamma Mia, ta w kinach pojawiła się w roku 2009 i mimo średniego początkowo przyjęcia ze strony krytyków okazała się być wręcz wielkim kasowym przebojem. Produkcja z budżetem około 50 milionów dolarów, tych milionów na całym świecie zarobiła ponad 700. Większość zdjęć powstało faktycznie w Grecji, głównie na wyspach Skopelos i Skiatos oraz w malowniczym rejonie Pelion. Co ciekawe, ten słynny bar i pomost z plaży Kastani zbudowano wyłącznie na potrzeby samego filmu i rozebrano go zaraz po zdjęciach, zaś kadr z ikonicznym kościółkiem na skale kryje pewną tajemnicę. Wnętrze tego miejsca było tak małe, że sceny ze środka świątyni trzeba było później dograć już w studiu w Wielkiej Brytanii, gdyż ekipa filmowców by się w tym miejscu zwyczajnie nie pomieściła. Wracamy do musicalu Mamma Mia, dalej w towarzystwie śpiewającej Meryl Streep. To utwory The Winner Takes It All oraz piosenka The Day Before You Came z kontynuacji tej produkcji, czyli z filmu Mamma Mia, Here We Go Again.

0: Wakacyjne podróże z gwiazdami. Wracamy za chwilę.
1: Reklama. Velobank każdego traktuje po królewsku. I tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji. A także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
2: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
4: Zdrowit.
5: 7-11 sierpnia. Stadnina koni Janów Podlaski. Najpiękniejsze konie arabskie polskiej hodowli. Słynna aukcja Pride of Poland oraz regionalna kuchnia. Zapraszają stadninę z Janowa, Michałowa i Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.
6: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
7: Oh my God.
6: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
8: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
9: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
8: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
9: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
8: Aflofarm.
1: Po reklamie.
0: Wakacyjne podróże z gwiazdami w RMF Classic. Zaprasza Tytus Hołdys.

0: It is all about Emma and not about a man.
1: Utwór It's Not About Me, piosenkę z musicalu The Prom, Bal, wykonała dla nas obsada tej produkcji z Nicole Kidman, Jamesem Cordenem oraz naszą dzisiejszą gwiazdą, w towarzystwie której przemierzać będziemy te wszystkie jakże barwne, jakże kolorowe filmowe lądy. Meryl Streep, cudowna aktorka urodzona w Summit w New Jersey 22 czerwca 1949 roku. Ponad 400 nominacji do najróżniejszych nagród otrzymała Meryl Streep. Ma na koncie 189 wygranych, w tym zdobyte 3 Oscary. Amerykański Instytut Filmowy wręczył jej nagrodę za całokształt twórczości. Meryl Streep została również uhonorowana przez prezydenta Baracka Obamę Narodowym Medalem Sztuki, a także otrzymała od niego prezydencki Medal Wolności, czyli najwyższe cywilne odznaczenie w Stanach Zjednoczonych. Kariera Meryl Streep się jednak nie zatrzymuje nawet na krok. Czy to kino pełnometrażowe, czy też produkcje serialowe. Chociażby ostatnio zachwyciła ona nas wszystkich swoją znakomitą kreacją tej niespełnionej, co ciekawe, aktorki wciąż czekającej na swoją szansę w kryminalnej komedii Zbrodnie po sąsiedzku. Muzyka z tego tytułu to kompozycje Siddharthy Khosli do kolejnych sezonów tej produkcji, choć i z głosem Meryl Streep się tutaj również nie rozstaniemy.

Muzyka z serialu Zbrodnie po sąsiedzku. W rolach głównych Selena Gomez, Martin Short, Steve Martin, choć i równie ważnym elementem tej całej obsadowej układanki jest też nasza dzisiejsza gwiazda, Meryl Streep. Zbrodnie po sąsiedzku to komedia kryminalna, w której troje wyjątkowo różnych od siebie sąsiadów z sezonu na sezon próbuje rozwikłać zagadkę kolejnych morderstw, do których dochodzi w ich budynku. Akcja serialu toczy się w nowojorskim apartamentowcu Arconia i choć sama nazwa jest fikcyjna, to budynek ten istnieje jak najbardziej. Gra go zabytkowy gmach The Bell North, usytuowany na manhattańskim Upper West Side. Jego renesansowa elewacja, wielka brama i klimatyczny dziedziniec zachwycają nas w ujęciach z zewnątrz, choć same wnętrza mieszkań naszych bohaterów powstały już od zera w studiu filmowym. Magia kina bezustannie. A jeśli chodzi o tę produkcję, to jeszcze dorzucę taką ciekawostkę, że to sama Meryl Streep zabiegała o jakąkolwiek wręcz rolę w tym serialu. Nim przejdziemy do tych stricte dramatycznych kreacji Meryl Streep, do tych oscarowych jej wręcz ról, jeszcze jeden muzyczny popis tej wybitnej hollywoodzkiej aktorki, czyli jej wykonanie rockowego utworu I Still Haven't Found What I'm Looking For grupy U2. To soundtrack filmu Nigdy nie jest za późno.

0: wakacyjne podróże z gwiazdami. Wracamy za chwilę.
1: Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
4: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
5: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
6: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
7: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
8: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłów.
9: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
10: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
11: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
10: Uff, jest dla mnie ratunek.
11: Tak.
10: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
12: Zdrowit. Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na volkswagen.pl.
1: Volkswagen. Po reklamie.
0: Wakacyjne podróże z gwiazdami w RMF Classic.

W radiu RMF Classic trwa wakacyjna podróż z gwiazdą. To nasz cykl takich wakacyjnych spotkań, w których po świecie kina, muzyki filmowej, ale też i po tych najróżniejszych zakątkach globu oprowadzają nas największe filmowe gwiazdy. Tom Hanks, Penelope Cruz, Brad Pitt, Nicole Kidman, Russell Crowe, a dziś Meryl Streep. To ona jest naszą główną bohaterką tego programu, to u jej boku odkrywamy kolejne filmowe, ale i nie tylko tytuły. Zaczęliśmy mocno muzycznie, wręcz śpiewająco. Meryl Streep nam się zaprezentowała. Nie zabrakło dźwięków z musicalu Mamma Mia. Były też Zbrodnie po sąsiedzku, to serial. Pojawił się musical Bal, czy obraz Nigdy nie jest za późno. Teraz z kolei zanurzymy się w ten zdecydowanie bardziej dramatyczny odcień jej filmografii. Sięgamy wręcz do tej filmografii początków. Druga filmowa rola Meryl Streep, ale rola jakże ważna, bowiem rola, która przyniosła tej aktorce pierwszą oscarową nominację w karierze, nominację za kreację drugoplanową. To rok 1978 i obraz Łowca Jeleni, za nami wykorzystany w tym filmie utwór Cavatina. Zdjęcia do Łowcy Jeleni powstawały w dużej mierze na Tajlandii, choć ta początkowo długa, ale jakże istotna dla odbioru całości sekwencja ślubna, sekwencja weselna została nakręcona w historycznej

prawdziwego mistrza, jak stworzyć wielką, monumentalną i zwyczajnie piękną muzykę filmową. To John Williams i jego ścieżka dźwiękowa z filmu The Post, czwarta władza. Ten tytuł naszej dzisiejszej gwieździe, Meryl Streep, przyniósł jak na razie ostatnią oscarową nominację. Łącznie tych nominacji Meryl do nagród Amerykańskiej Akademii Wiedzy i Sztuki Filmowej otrzymała ponad 20. Wygrywała trzykrotnie. Najpierw w roku 1980 za drugoplanową rolę w filmie Sprawa Kramerów. Następnie w roku 1983 za rolę pierwszoplanową w Wyborze Zofii. Zaś po raz ostatni w roku 2012 za kreację w dramacie Żelazna Dama. A przecież w jej filmografii, oprócz zaprezentowanych przeze mnie dziś już tytułów, znajdziemy również produkcje takie jak Silkwood, Pokój Marwina, Koncert na 50 serc, adaptacje, Godziny, Wstrząsającą wątpliwość, obraz Julie i Julia, seriale Anioły w Ameryce i Wielkie Kłamstewka. Piękna, różnorodna kariera wielkiej, być może największej aktorki w dziejach Hollywood, a do tego i niesamowicie skromnej i wciąż lśniącej gwiazdy, za której to filmowymi wyborami dziś w radiu RMF Classic wspólnie podążaliśmy. Za tydzień kolejne spotkanie z gwiazdą, to będzie spotkanie z najsłynniejszym bodaj ekranowym piratem, aktorem krnąbrnym i umówmy się, często nas z tymi swoimi wszystkimi rolami równie zadziwiającym, co i zachwycającym. Johnny Depp będzie tą naszą następną gwiazdą, a tą dzisiejszą wakacyjną podróż u boku Meryl Streep zakończymy muzyką Theodora Shapiro z tegorocznego filmowego hitu z Meryl Streep właśnie w roli głównej. Diabeł ubiera się u Prady, część druga. Dziękuję za dziś i do usłyszenia. Kłaniam się nisko. Tytus Hołdys.

0: Reklama.
1: Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
0: Bo teraz łosoś atlantycki w plastrach tylko 6,49 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 8,99. A polskie borówki tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 21,99. Oferta do 12 sierpnia. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online. Po reklamie.

0: Prognoza astronomiczna w RMF Classic. O tym, co dzisiaj w nocy zobaczysz na wakacyjnym niebie, opowiada Janusz Nicewicz z Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego w Niepołomicach.
1: 8 sierpnia. Dziś możemy już stwierdzić, że ubyło nam już 91 minut dnia. Tyle mniej więcej potrzebuje Międzynarodowa Stacja Kosmiczna ISS na okrążenie naszej planety. Słońce wzeszło o 5.19, a zaszło o 20.11. Dzień trwał 14 godzin i 52 minuty. O ile położenia planet zmieniają się wolno na tle odległych gwiazd, to Księżyc przesuwa się po niebie 13 stopni na dobę, w dodatku cały czas zmieniając swój wygląd. Dlatego też mamy często możliwość obserwacji ciekawych ułożeń Księżyca, planet i gwiazd na nieboskłonie. Dziś mamy koniunkcję Księżyca i Marsa. W drugiej części nocy, na tle gwiazdozbioru Byka, zobaczymy cienki sierp Księżyca, a poniżej pomarańczowego Marsa. Choć na niebie dzieli odległość niecałych 4 stopni, to w rzeczywistości odległość między nimi to ponad 293 miliony kilometrów. A to mniej więcej tyle, ile wynosi średnica orbity Ziemi wokół Słońca. Dobrym sposobem wyobrażenia sobie takich odległości jest wyobrażenie sobie, ile czasu potrzebuje światło na przebycie takiego dystansu. O ile do Księżyca światło biegnie 1,2 sekundy, to do Marsa aż 16 minut. To oznacza, że komunikacja między Ziemią a łazikami marsjańskimi jest naprawdę utrudniona. Potrzeba 16 minut na wysłanie komendy i kolejnych 16 minut na otrzymanie potwierdzenia jej wykonania. A teraz, gdyby chodziło o misję załogową, to na nasze pytanie z Ziemi: cześć, jak tam jest? Musielibyśmy czekać ponad pół godziny na odpowiedź. Pamiętajmy, że cały czas mówimy o obiektach naszego podwórka. W przypadku Saturna światło w jedną stronę potrzebuje godzinę i 15 minut na pokonanie tej odległości. Powyżej Księżyca znajdziemy jasną gwiazdę Capella Zwoźnicy. Znajduje się w odległości 43 lat świetlnych od nas. To oznacza, że wysłana tam informacja potrzebuje 43 lat, żeby dotrzeć do tej gwiazdy. Czyli na ewentualną odpowiedź czekalibyśmy 86 lat. Cały czas mówimy o względnie bliskich obiektach. Wyobraźmy sobie teraz średnicę Drogi Mlecznej, 100 tysięcy lat świetlnych, albo odległość do wielkiej galaktyki w Andromedzie, 2,5 miliona lat świetlnych. Wszechświat jest naprawdę duży, a prędkość światła, choć duża, nie jest nieskończona. Dlatego może się okazać, że kosmos jest pełny życia, ale SMS-ów raczej nie będziemy między sobą wymieniać.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Ta muzyka spod igły prezentuje Wojciech Padias.
2: Francuska wytwórnia o wdzięcznej nazwie i Oiseau-Lyre i jej seria kwiatowa Florilegium. W pięknie skomponowanej płycie z tym, co Antonio Vivaldi napisał na dwa instrumenty. Mamy więc dwie trąbki, potem dwie wiolonczele, dwoje skrzypiec i dwa flety. W ciągu godziny wysłuchamy aż sześciu koncertów. Płyta z 1978 roku, Christopher Hogwood i jego Academy of Ancient Music.
1: Wakacyjna muzyka spod igły. Już dziś o 21:00.
0: Zabierz RMF Classic na wakacje.

0: RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Skłodowska Kiri, rebeliantka Angeliki Kuźniak, wydanej przez wydawnictwo literackie. Czyta Dorota Landowska.
1: Woźnica ściąga lejce, konie stają dęba. Piotr próbuje chwycić się uprzęży. Koń ociera się o jego ramię. Piotr traci równowagę, upada. Prawe tylne.

0: z pluszowych siedzeń, tłumaczy. Niosą więc Piotra do apteki, kilkadziesiąt metrów dalej. Farmaceuta już w progu rozkłada ręce. Koniec. Serce nie pracuje. Nic nie da się zrobić. Wtedy kładą brudne od błota i krwi ciało na chodniku przy ścianie. Jakaś kobieta krzyczy, że trzeba zakryć Piotrowi twarz. Podaje jego kapelusz. Rana jest jednak zbyt rozległa. Ktoś przynosi ze sklepu papier do pakowania i rozkłada na ciele jak całun. Czekają na policję i noszę. Na komisariacie w dzielnicy Monet, przy Rue de Grands Augustins, lekarz potwierdza zgon. Już wiedzą, kto zginął. Znaleźli w kieszeni Piotra jego bilety wizytowe. Policjanci przesłuchują świadków. Nie ma wątpliwości. Woźnica, 30-letni Louis Manin, który wcześniej pracował jako mleczarz, a teraz siedzi na ławce w komisariacie i płacze, jest niewinny. Stwierdzono, że do wypadku doszło na skutek złej pogody, kiepskiej widoczności oraz nieuwagi poszkodowanego. W tym czasie lekarz obmywa z błota twarz Piotra i liczy fragmenty czaszki. Jest ich 16. Policja zawiadamia o wypadku dziekana Wydziału Nauk Ścisłych Sorbony, przyjaciela Piotra, Paula Appella. Proszą, by ktoś przyszedł na komisariat i zidentyfikował zwłoki.
1: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Skłodowska-Curie, rebeliantka Angeliki Kuźniak, wydanej przez wydawnictwo literackie. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze.

0: reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
1: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowi.
2: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower to bieganie, jak nie siatkówka to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
3: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
4: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
5: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
6: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
7: Po reklamie.
8: Wakacyjna muzyka spod igły. Prezentuje Wojciech Padias.
9: Dobry wieczór, mili państwo. Wrócę na moment do ubiegłej soboty i dwóch koncertów Mozarta w wykonaniu Klary Haskiej. Przyznam, że mimo tego, że miałem do dyspozycji dwie różne edycje tej płyty, żadna nie zagrała czyściutko. W obu przypadkach jakość nagrania po prostu nie była najlepsza. Podejrzewam, że to nawet nie jest wina konkretnej płyty, konkretnych egzemplarzy, tylko tego, że coś wydarzyło się już na etapie pracy studyjnej. Niemniej uznałem, że to tak ważne wykonanie koncertów Mozarta, że warto było je zaprezentować, co mam nadzieję przyjęli państwo ze zrozumieniem. Za to dzisiaj będziemy mogli rozkoszować się idealną czystością i precyzją nagrania. To efekt wieloletniej współpracy Christophera Hogwooda i francuskiego wyjątkowego wydawnictwa Iwazolir, o czym opowiem w czasie naszego spotkania, ale najpierw o muzyce. Kiedy dzisiaj mówimy koncert, myślimy pewnie o czymś, co trwa z pół godziny. Tymczasem u Vivaldiego bywało to nawet nieco mniej niż 4 minuty. Na płycie, której będziemy dzisiaj słuchać, najkrótszy utwór Concerto alla Rustica trwa 3 minuty 47 sekund, a najdłuższy na dwoje skrzypiec i dwie wiolonczele 9 minut 45 sekund, a między nimi cała reszta. Różnica ogromna, ale forma zostaje ta sama. Szybko, wolno, szybko. Trzy części. Żelazna reguła baroku, od której Vivaldi nie odstępuje nawet przy takiej niewielkiej garści dźwięków. Alla Rustica jest presto, adagio i allegro. I w tym maleńkim czasie kompletna dramaturgia, żywiołowość, zatrzymanie i powrót. Dopiero w klasycyzmie u Haydna i Mozarta koncert zaczyna pęcznieć. Sama pierwsza część potrafi trwać tyle, co u Vivaldiego cały utwór, a prowadzący instrument wchodzi na przykład dopiero w 7. minucie, pozwalając na popis orkiestry. W baroku inaczej, bo zespoły barokowe to ledwie kilku czy kilkunastu muzyków i niemal zawsze grających na stojąco i często bez dyrygenta. Dopiero klasycyzm wprowadził tą dużą orkiestrę i jej dyrygenta. Ale jest też na tej płycie coś, co odkryłem dopiero po jej bliższym poznaniu. Proszę spojrzeć na tytuły. Koncert na dwie trąbki, koncert na dwie wiolonczele, koncert na dwa flety i koncert na dwoje skrzypiec i dwie wiolonczele. 4 razy ta sama zasada. Para instrumentów solowych kontra orkiestra. Można by pomyśleć, że mamy tutaj komplet ćwiczeń z podwójnego koncertowania. Ale jest też na tej płycie pewna niespodzianka, bo dwa pozostałe utwory łamią tę regułę. Madrigalesco de Moll nie ma żadnego solisty. To koncert ripieno, pisany wyłącznie na zespół smyczkowy, bez wyróżnionej pary instrumentów. Nazwa nie jest przypadkowa. Vivaldi buduje go na wzór madrygału, czyli wielogłosowej pieśni renesansowej, gdzie głosy wchodzą kolejno jeden za drugim w fugowanej imitacji. Żadnego solisty, wszyscy rozmawiają ze sobą na równych prawach. Podobnie alla rustica, to koncert z drugiej strony płyty trwający mniej niż 4 minuty. Sama nazwa mówi wszystko na wiejski sposób. Krótki, tupiący, taneczny utwór bez solisty. Cała orkiestra jak jedna wiejska kapela. Więc mamy tutaj w gruncie rzeczy dwa różne pomysły na koncert w jednej sesji nagraniowej. Cztery utwory, gdzie dwóch wirtuozów wchodzi przed szereg i się popisuje, i dwa, kiedy nikt nie wychodzi przed szereg, bo cały sens jest w tym, żeby zagrać razem. Wydawca, układając tę płytę, chciał chyba pokazać obie twarze Vivaldiego naraz, od tego efektownego pojedynku do tego wspólnego oddechu całej orkiestry. Pierwsza strona płyty. Grają Academy of Ancient Music pod dyrekcją jej twórcy Christophera Hogwooda. No i trzy koncerty.

W RMF Classic słuchamy programu Muzyka spod Igły. Program realizuje Bartek Niedźwiecki, a prowadzi Wojtek Padias. W tej letniej igle staram się dostosować do zmienności obecnego lata, pamiętając, że to czas na muzykę zgoła rozrywkową, taką, której nawet nie przystoi nazywać muzyka poważna. Orkiestra, którą dzisiaj Państwo usłyszą, to The Academy of Ancient Music. Powstała w 1973 roku z inicjatywy klawesynisty Christophera Hugwooda. To był obok pracującego w Wiedniu Arnon Kurta jeden z pierwszych zespołów, które postanowiły grać dawną muzykę na instrumentach z epoki albo na ich wiernych kopiach. Nie na modelach udoskonalonych przez 200 lat rozwoju lutnictwa, tylko na takich, jakie znał sam kompozytor. Instrumenty z epoki różnią się bardzo od współczesnych nie tylko wyglądem, ale przede wszystkim, powiedziałbym, tak jak drgają. No bo skrzypce, wiolonczele mają struny jelitowe zamiast metalowych, słabiej naciągnięte niż dzisiaj, co wydaje dźwięk cieplejszy, bardziej matowy, ale też i krótszy, szybciej gasnący. Smyczek barokowy ma inny kształt, wypukły, nie wklęsły, tak jak ten nowoczesny, więc inaczej prowadzi dźwięk, mniej śpiewająco, za to dużo bardziej wyraziście artykułuje poszczególne nuty. Instrumenty dęte, blaszane jak trąbki, nie mają wentyli, czyli grają w taki sposób, że dźwięk zmienia się wyłącznie siłą powietrza, więc brzmienie jest surowsze, mniej wygładzone niż w tej współczesnej trąbce. Do tego cały zespół stroi inaczej niż dzisiejsza orkiestra, niżej, zwykle o pół tonu. Efekt tego wszystkiego taki razem to dźwięk mniej połyskliwy, bardziej szorstki, ale i bardziej przejrzysty, bliższy temu, co słyszała publiczność samego Vivaldiego, niż to, do czego przyzwyczaiła nas romantyczna tradycja wykonawcza XX wieku. Są tego wykonawstwa na instrumentach z epoki miłośnicy i są przeciwnicy. Ja przyznam Państwu, że do słuchania Arnold Kurta i Hugwooda dorastałem parę lat, a dzisiaj ogromną radość sprawia mi słuchanie tych samych kompozycji nie tylko w tej różnej manierze wykonawczej, szybciej, wolniej, bardziej dynamicznie, z większym przytupem czy bardziej romantyczne, ale też tym innym brzmieniem, że nie wspomnę, że muzyka grana na instrumentach z epoki zazwyczaj strojona była na 415, a nie 440 Hz. Powód tego wyższego stroju, tego współczesnego, mimo wielu spiskowych teorii, był bardzo praktyczny. Większe sale, publiczność dalej od wykonawców, 440 Hz, metalowe struny, to gra po prostu głośniej. W koncercie na dwie trąbki z pierwszej strony grały instrumenty bez wentyli, żadnego mechanizmu zmieniającego wysokość dźwięku. Grający zmienia ton wyłącznie siłą i napięciem powietrza. Partię z kolei jednej z dwóch wiolonczel gra Anner Bylsma, Holender, który już w latach 50. jako jeden z pierwszych sięgnął po instrument barokowy. Tutaj gra na weneckiej wiolonczeli Matteo Golifiera z lat 90. XVII wieku, lutnika, który przez ćwierć wieku był jedynym budowniczym skrzypiec i wiolonczel dla całej Wenecji. Struny jelitowe, brzmienie bardziej matowe, bliższe temu, co słyszał sam Vivaldi. Wracam do płyty. Rok 1978 to już dobrze okrzepły, pięcioletni wtedy zespół Academy of Ancient Music nagrywał u wydawnictwa, które dało mu szansę na samym początku drogi. I tu zaczyna się historia wytwórni, która to nagranie wydało. Nazwa Iwazo Liry znaczy po francusku ptak lira. Tak Francuzi nazywają australijskiego lirogona, ptaka słynącego z tego, że potrafi naśladować niemal każdy dźwięk, jaki usłyszy. Tę nazwę wybrała pani Louise Dyer, australijska pianistka i mecenaska, która w 1932 roku założyła w Paryżu wydawnictwo muzyczne, wydając naukowe edycje zapomnianej muzyki dawnej.
W 1948 roku przenosi firmę do Monako, a w 1953 zaczyna zlecać tłoczenie płyt Decce, by w 1970 roku, już po jej śmierci, dział nagraniowy trafił ostatecznie w ręce tej wytwórni, czyli tej londyńskiej Decca. I wtedy pojawia się drugi bohater tej historii, otóż pan Peter Walland, producent Decki, który w 1972 roku uruchamia w ramach wydawnictwa nową serię Froli Legium, poświęconą wyłącznie muzyce granej na instrumentach z epoki. To Walland przekonał wytwórnię, żeby podpisała kontrakt z zespołem Hogwooda. Bez tej decyzji nagranie, którego dzisiaj słuchamy, mogłoby w ogóle nie powstać. To ładna symetria, przyznają Państwo. Wytwórnia nazwana od ptaka, który naśladuje wszystkie dźwięki świata, staje się domem dla muzyków, którzy próbują odtworzyć dźwięk sprzed 300 lat. Jedni i drudzy robią właściwie to samo. Słuchają uważnie i próbują powtórzyć wiernie to, co usłyszeli.

0: Trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Filip Kosior.
1: Kiedy Lena znalazła się w środku, uderzył ją zapach świeżego prania, gotowanych warzyw i brudnych pieluch. Była to specyficzna kombinacja, obca Lenie i niezbyt przyjemna. Blondynka posadziła dziecko na krzesełku, chłopcu włączyła bajkę w telewizji, a trzeciego malucha wzięła na ręce, bo rozwrzeszczał się na widok obcej osoby w mieszkaniu. Przepraszam, że wam przeszkodziłam. Rzuciła policjantka, wyjęła swój notes i otworzyła na wolnej stronie. Muszę poznać pani personalia. Potem poszuka pani dowodu. Powinnam spisać numery z dokumentów. Malwina Maciąg, powiedziała szybko kobieta i sięgnęła do torebki leżącej na stole, po czym jedną ręką wyciągnęła dokument. Mając trójkę dzieci, człowiek szybko uczy się ekwilibrystyki. Uśmiechnęła się zadziornie. Ta Daria była trochę dziwna. Jakoś czułam, że z nią coś jeszcze będzie. Co pani ma na myśli? Powiem szczerze, że ona nie była zbyt miła, oświadczyła Malwina i urwała, widząc pochmurne spojrzenie Leny. Nikt nigdy do niej nie przychodził. Zachowywała się jak jakaś postać z filmu. Zanim wyszła z mieszkania, wyglądała trzy razy przez barierkę, potem gapiła się na parking, a czasami wracała do domu i czekała, aż wszyscy opuszczą klatkę. Wyraźnie się kogoś obawiała. Może tego, który ją wtedy skrzywdził? Sama sobie odpowiedziała. Na początku było mi jej szkoda. Raz chciałam z dziećmi wsiąść z nią do windy, to wpadła w panikę i musiałam wyjść, bo na mnie nawrzeszczała. Wszędzie jeździła tym rowerem. Czasami wracała zlana potem i jestem pewna, że robiła tysiące kilometrów. Trenowała każdego dnia i to kilka razy dziennie, podkreśliła z oburzeniem. Żartowałam z koleżankami przy piaskownicy, że może jest jakimś świadkiem koronnym, bo po co tak się ukrywa? Ale wtedy dziewczyny pokazały mi jej stary profil na fejsie. Miała tam zdjęcie z długimi włosami i wyglądała inaczej, ale i tak ją poznałam. Niedługo potem skasowała to konto. Lena miała ochotę powiedzieć coś do słuchu tej młodej matronie i ostro zbeształ ją za jej małostkowość, ale potrzebowała jej wiedzy, a czuła, że wścibstwo Malwiny może się do czegoś przydać. Mówiła pani, że często widywała Darię, kiedy ta wychodziła z mieszkania. Wróciła płynnie do przerwanego wątku. Czy dziś też pani była w domu? Naturalnie, potwierdziła Malwina. Gotowałam obiad, a potem prasowałam. Deskę trzymam w pokoju, gdzie mam doskonały widok na wejście do mieszkania tej Darii. I? Lena nie wytrzymała. Widziała pani coś szczególnego? Rano jak zwykle wyszła na rower. Malwina najwyraźniej poczuła się dowartościowana uwagą policjantki, bo mówiła powoli, cedząc słowa, jakby napawała się przewagą. Ale wróciła znacznie później niż zazwyczaj, i to z chłopakiem. On niósł jej rower i ten ciężki plecak, z którym się nie rozstawała. Byłam w szoku, bo miałam ją za jakąś cholerną zakonnicę. Mówiłam pani wcześniej, że odkąd tutaj mieszkała, nigdy nie widziałam, żeby przyjmowała gości. Kłócili się trochę przed wejściem, ale wreszcie weszli do mieszkania i siedzieli tam dobre kilka godzin. Kiedy wyszedł, nie widziałam. Musiałam zrobić rodzinie obiad, bo mąż zaraz wracał z pracy, a w międzyczasie uśpiłam małą. Z chłopakiem? Lena powtórzyła jak echo. Jest pani pewna? Wasze okna dzieli kilka metrów od tamtego bloku.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze.

Trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.

RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.